0: We, one rango machoni wo.
1: Eh, mokelevelele mano edu, kakwela wone chule ni nkela matapa ni mu, yo kenle mwani.

Unduni mabasa azombwe. Namuyesa Tomas Germino Babani. Itada miliba ya wilande na zopadwa za mzwa kinzores. Nromaga na zalizu nezugu vasongono na lizu nechuwabo.

0: samhuimba tina veserei pia juiri
1: ya chuiri lekane chita pia kuipa na pia nalikuona
0: lekane chita pia kuipa njene nyimbo ina veserefe bulukira munu mstudio radi Mosambiki kalani fukwe na kote ndipizinchi pila dzesa nkiesa osumaneno.